0: Fito Kisoto.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Największy dance hit. Usłuchaj czasu. Dance hit. Radio City.